Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić

Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, tu do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle godzin.